0: Pozwolę jeden zrobić. Pozwolę.
1: Za korak ispred drugih plus radio.